My startujemy z wami do końca tydzenia, a tu się wiedzą też nasza konstytucjanska protyka. Kopacze, pełne nas pokiwami. A tu już zapoczemy z budyskim nalieczom na wiacacz 40 wstupów. Z wiacacz 800 sobu skutkowacymi smiecze co nietko weselicz, a to jeszcze dżęca a jucy. Dżęca napojeni je wstup prynie serbskie kulturnie brygady, a też dorostowego kura serbsko gimnazja. Potem biedl na 4, 15 godzin 15 wstupi rejomanska skupina Wužičanka. A jucy, niedzielu, możecie na rańcze piwo so posednić od napojednaczych z kruszczanskimi muzykantami, naposzerstczych wustupia potom pop-zorben budyszynie. Na wiosny swiedzień możecie si do Kuloca dojeć, tam z wami sportuja. Dżęca od popołudniu 2 maj zmija tam kikorowy turnier z takim XXL kikorom za człowieka. A wiedzą też z kielowaniem za żony, wieczo surie z DJ-om Bastiom. Jutce w oto podnia dżesaczych, potem muże jo kieluje, tam zmija potem też w obiet a zabawu za dzieci, a po podniu cioch mije metanie w Kulucu. Mije metanie zmija to runia w Ralbicach, a to na Nausy. Po mije metaniu syda kofi a tykans a też wieczorecz tam zmija. Start mije metania je po podniu cioch. A tyž na zahodze serbsko-ludowa ansambla so dženca meja mieta, a to prýni raz cuva, tam je po podniu 4 start, a to potom na vúce, dži še hovák Sandownabára.

0: A słońca też nam dżęca za co zaswieci, a to nie pozdziu się potem, bo przypołudnia już są ruchyle zminu. Nietko pak je najprzede raz, 5 męczynu do 7, Jan Čepic z Kulowa na rzecze.
1: Nabożne słowo.
2: Niedawno byś w Berlinie na Czesie Humboldtowego foruma. Wo tam miach krasny wulat na miasto. Tolaż to iż widzach, byte iż wostro zbiace. Na wieżach wokolnych ewangelskich cyrkwiów, haj samo na mieszczanskim rodzie, zybola so Sjate Krzyże. Porno tomu skutkuje arcybiskupska katedrala Sjate Jadwiga.

Radio. Wczorajszego zwiedzenia to było szynie wulki mieszczanski zwiedzen, budysk nalecza wieso. A też serbskie dzieci te hotuja są na szelak wustupy budyszynie dżęca. Co we dopodniu jest odczera na przykład prynia serbska kulturna brygada, a też dorostowy kur serbskiego gimnazja na swój wustup przyjotował, a pilnie zwłóczywał. Takie to potem klinczało czera budyszynie.

0: No a ja nochcu być raczo sama. Przyjemnie, nie tylko maty cóż.
1: Policja z Gili.
2: W Budyżynie strołotnej studni jest o czwartk poponiu niezbożo stało. 40-letny parkowaše swoje Renault na parkowaniszczu nakupowanskich Wiko. Naprzeczo jemu 49-letna swój Ford. Jako chceš muž po nakupowaniu za so otjeć, prasne żona ze swoim autom do niego a czekne. Policja pak ju namaka, test na alkohol wuda 1,68 promilu kryj. Policja jest so z tym padom wiezo dokwaniše zabierała. W Porchowie bychu zajświetny paduši popuču. Zadobychu so do pudlanskeho tvarenia a pokradnychu sprena taki nastroj za redženje z wodu pod wysokim čiščom, Niemcu praju kercho, a nastroj za skovanie pod takim za švejsvanom. Hodnoče doromady 600 euro, kriminalna služba budyskeho reviera pad přepytuje. W Kamiencu na Goethowej je štvortk doponjuk nezbožu došło, jako chceš 88-letna svoj Ford zaparkovač, zameni pozadnje boždit vo spvunom, a mjesto toho, zoby auto odstajiva, zajedže do predka, přes put, do zarody, a tam do granitového a do metalového štežora. Seniorka so nezrani, vecna škoda vúčinja niedže 10-40 euro. A dalše nezbožo sta so štvortk čornym kumcu, 4,5-letna vodžaka BMW-a chceš na B6 a 90 na parkovaniščo z upovikov odpočič na livo, przewidzia przy tym pak najskierie naprzeczo jeduceho muža na roloru. Riesny. Muž so jenoš lohce zrani, nastavicna škoda we wysokosti 8000 euro. Kneflači dachu 9,5-letného duč a alkomat pokaza 0,64 promille. Mo dalše przepytowania stara so nitko policajski revier we Vojorecach.

0: Czas za krótko pojeszcze.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: W Honnej Łužicy otworia tyle dny dalsze kupiele. Budeska szprawi na kupiel startuje dżensa do nowej sezony. Lesna kupiel niżej S, pola Rakec, Masenajowa kupiel we Wulkich Rydorecach, a lesna kupiel Kulowie są iżo odczynione. Pondzielu 1. junia otworu potem też kupiele Biskupicach a Porchowie. Tam są 5 000 euro inwestowali do nowej rzeczenskiej techniki, klumpo a PV przyprawy, kiż milinu za kupiel produkuje. W Biskupicach stoi Lutherowy park a tamniejsze rajkaniszcze zaurieni. Przyczyna są przewiele husańcy, wystyje drużiny, kotraż może przy dotknieniu alergijskie reakcje wybudzić. Potrzebny jest też pucik podwu B8-19 severu Biskupic, kajż miasto zdzieli. Po informacjach krajnoradnego zariada Budyszin są tole dotali jeničkę od przewiele husańców potrzebne miast na całym budyskim okresu. Lica je w osobie husańca złotozatkowej dremotki, niemsce Goldafter aktywna. Związkowym finalu Modzina Hudzi staje się szularaj serbskiego gimnazja Budyszin, Wokleczan Kilian van Dorp na Piszczałce, a Budyszan Vincenz Reiche na saksofonie, kategorii komona hudzba na dujorskich instrumentach, weszelaki maj staronymaj skupinomaj, druje a cejcze miestno wudobywoj. To je jury, czera wieczo na internetnej stronie wubiedziowania wazywiwa. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nuło łonio wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoność czy byłszego horta, a ma przychodnie miestno za ciłonio wobornę jeździdwa, graty, a socjalne rumnoszcze za niedzie 60 kamaradku a kamaradu skicić. Miesto kamienc inwestuje za nuło tvo niedzie 3,5 milionu euro, k tomu przyjdzie 650 tysac euro z pychowanskich sredków od swobodnego stata Zakskie. Teresa Maciec a Juri Bobka staj czera we Wietnicy sportowy krystal jako sportowca leta 2025 dobywoj. Teresa Maciec, loni zakska mistrzka we wysokoskoku, bu za swoje uspiechy lochkatletice za towarstwo OSLV Budyszin uznamienena. Juri Bobka doby samo wospiet. Leca samo z wukonami jako volibulist towarstwa Wiktoria Woklece przeswiecić, loni hiżo jako jecho koniacym sporcze. W Honnej Łužicy je niemal 20 tysiąc ludzi bezdzielnych. Liczba je mniej Honnej Łužicy lochce spadowała. Z tym leży kwota bezdzielności tuczasnie pola 7,3%. Zasadnie są na dziełowych wikach Honnej Łužicy tu chwilu mało chyba. Tak Ania Szylingowa, jedna czelka agentury za dziewo Budyszin. Tak daleko krótki przeladzięcy się ich powieszczu, a jeszcze skrótka polat na wiedro, do południa pomroczeno, potem przeczelniszo przy 23 do 26 stopniach, jutce w jacem roczelu a troszku kłodniszo.
1: Serbski rozwóz.

0: A s tym ja z dupką na podczasach dziś.
1: Srpski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: W Hornej Łužicy otwiera tyletny dalsze kupiele. Budyska Szprewina kupiel startuje dżęca do nowej sezony. W niżej Sypala Rakec możesz iżo od początka apryla do wody skoczyć. Masenajowa kupiel we Wielkich Rydoriecach je swiatki otworzyła. Pondzielu 1. junia otworzył potem też kupieli w Biskupicach a Porchowie. Tam są 300 tysiąc euro inwestowali do nowej regenckiej techniki, klumpo a PV-przyprawy, kiedy Milinu za kupiel produkuje. W Kulowie je to runia odnietka lisna kupiel otworzona. W Biskupicach stej Lutherowy park a tamniejsze rajkaniszczo zaorjenej. Przyczyna są przewiele husańcy w istej drużiny, kotraż może przy dotknieniu alergijskie reakcje wubudzić. Potrychiany je też puczik po 2.8.9. severu Biskupic, kajż miesto zdzieli. Po informacjach krajnoradnoho zariada Budyszin są tole dotal jeničke od przewiele husańców potrychiany miest na całym budyskim okresu. W zorielskim okresu komuny tamniejszy krajnoradny zariad dotal o żadnych zaorjenych parkach a miestnach informali nie są. Lica je w osobie husańca złotozadkowe je drymotki, niemsce Goldafter, aktywna. W związkowym finalu Modzina Hudzi staj się Wokleczan Kilian van Dorp a Budyszan Vincent Reiche kategorii Komona Hudzba na dujorskich instrumentach we wszelakim maj starownym maj skupinomaj druhe a cejcze miestno budobywaj. To je jury, czera wieczo na internetnej stronie wubydżowania ozewiwa. Kilian van Dorp dotspie w duetze z Karlom Polkotom na Piszczałce 22 dybko, Vincent Reiche w triu na saksofonie 20. Wobaj kodzitaj na serbskiej gimnazji Budyszynie. W Brezni pola kamienca su czera zakwany kamien za nową wonio wobornu gratuniu położyli. Ona nastała na leżoności bywszego horta, a ma przychodnie miestno za ci wonio woborne jeździ dwa, graty, a socjalne równoście za niedzie 60 kameradków a kameradów skicić. Miesto kamienc inwestuje za nuotwa niedzie 3,5 milionu euro. K tomu przyjdzie 600 tysiąc euro z pichowańskich sredków od Swobodnego Stata Zakskie. Nuotwo płaci jako ważny krok za wonioszkit w Brezni, kajż też w Kamiencu. Teresa Maciejec a Juri Bobka stajczera we Wietnicy sportowy krystal jako sportu caj leta 2025 dobywoj. Teresa Maciejec był za swoje úspěchy lohkoatletice za towarstwo OSLV Budyszin uznamienena. Między innymi Buloni Zakska Mištoka we wysokoskoku. Juri Bobka doby samo wospět. Leca samo z wukonami jako volibulist towarstwa Viktoria Woklece přesvědčič, loni jako jecha v koniacym sporcie. Budyski okresny sportowy związk spoští sportowy krystal kujde leto w 4 kategoriach na viacoroch sportowców. A to byću naše dženznišće povješće, kiš namakače tiš na našej stronje internetče, a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj spadki, silne spadki, a zdjela nevedra byću za dženznišće ranije připovedžene, ale kroštica ranije zniča sobu dostava, tu budyšinje tiš nije zatim vupadalo. Trebne deš dženca tiš skere z cova vupadnje, kaj što vupada, no haj ale. Dere za budyske naliečo, dženc popodňu a večo, a čo zažnoho popodňa sú mročle na nebiu, potom pak dostaneme viele slunca pri maximálne 20 do 26 stopňach, trošku viace mročelo, pri podobných temperatúrach júce zmejeme vostanie z vulko džela dale sucho.
0: A ja wiem, że z czasu na skierę wszyscy nadzieli, albo mnozy z was nadzieli na niektóre kapki deszcza za pola, a też za zarodku za tym nie wypada, za to tak wypada derie na puczach a na drogach, znamieńcza to.
1: Serbski rozwóz.